0: Center for Security. Go ahead.
1: Left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left 3 4 0, left